mumra me yo nyankopon ne obama a otia hewan so aye mon fan ne kasi antie mo hallelujah na ofata hey.